0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Yo, we need a
0: hit music station.
1: Hey. Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: to nejlepší z TikToku.
1: Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.